tak więc oczywiście witam Erunię, buźka dla ciebie. Ciao Shaki, ciao Mario. Ciao DJ Markizio. Ciao Paola.

Ciao Alice, ciao Fenice, ciao Azura, ciao Cyberman, let's go. No to Elunia, kolejny utworeczek dla ciebie i buziaczki.